Zandana Rataluska, Karaluska, Karaluska, Karaluska, Karaluska.